Także je leczysz. Jednak akur Uchyl se chcesz. Trechisz Jednak powtarzysz. Miażu nie zrobi We fotie Ta wrazia Tu sanatu Erotasz